kam izina nakankoka nikari vantu kam nari mangani katukam lokona ma mrowa gomoro napiyo mrowa mamera bakaka kalesva de vale wawe.

0: vavanto piero katingo vira masun rohaka patani o zambezi ya urene urene miteko yes kanle sampira abili uniuni
1: ya Mosambiki, where we learn the Kulapoya, Mambazin, Vokaya, and Pia, Tanawalelo, Nikunapoyo, Sudao, Hingakin, Vermitala, Kuminikinako, Mitano, Heaven Womboli Hale, Mambai Zero, Sudao Zero, Pirin Kulapoyo, Mambai, a Copelele Wille, or the Tarakim, Monakin, Numerman, Kimonomas, or Vokolulo, are we a cat by Miss William Pia, we are Kalani Kulapoyo, Sudao, a Capantio Patera, a Capantio Patera of Campilla, a Capantio Patera of Campilla, are we witty, are we witty, are we witty? Kampiri la po ya Mosambike arwaya kete wando ya mesimu ya mpiria wia kalani kula po ya Sudao mitala kumini wiki nangu mitana moha ya kapanti wa panjana wamo kampiri ya mpiro vokiwa ne stadio nasional de Zimpeto o Maputo mpiro ni kuruna la po ya o Sudao Mohamede na makapula mpiria ni kula po ya o Sudao Mohamede wamo kono hone mde mwazwa kira ni kula po ya Mosambike wili wili ni kuruna po ya o Sudao onido wane ya moteka mpira kalani kula po ya o Sudao hamwe mesam Pria, am kenya o holu am varaka tamunawe, tamunam kokeru am varaka to boka pure pure, am varaka kopele ula ramera tamunam so kwela maten pira nukuna po ya Mosambike, pira tani kuna po ya Mosambike, ane dam vare neoleta neoleti numane tamunaru kikim vare numanoti Dimilson Dov, Dimilson Dov vare Hernane, Hernana wanda do tene do ripano, kapaka do ripa kaputula o ripa nava di meha do ripa, o vokele kopele ula vare numar ma kumele kena kwa dole gima, gimo vare Dimilson Dov, o vame sa pira, o navra kwe mene kalaya, o vare kopele ula Bruno, go home from now to Hakua, Haku in the Colapia, Sudao, over everybody, Willy Willy, and the Milso, and the Milso Mucusa, and Veratamanaway, or the Gima, Gimo Veratamanaso, Covacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacovacov lo computer number na kuma saki wa rwana wili wili ole jeni katamo va rena tamo na tokopele le number na kuma tano o mo mesam period o na kuma na kandaya o ponya di milson ndo ho le digima number mo kuma likena kuma ha o vera jeni jeni mo mesa o na kuma na kandaya o vera mo ha o na kuma kudo o mo vera tamo na kuma le bla ko ke mo na number mo som kusa o mo kusa o ri na tararo o vera jeni katamo o vera min ro ho no ha ko wili wili ni kola pa sudo wili wili mo sambe wili wili mo sambe ke mo sa akwa o hakiwa masani da akwa ni kola pa mo sambe ke ono piro ni kola pa ya o no sudao wili wili la po yo sudao wili wili la po yo sudao wili wili la po yo sudao wili wili la po yo sudao